zandam tagat maratina za tutu sman revele madota aksenandava skamas chinga pambili.

Tones. Ani nuža lasov, kare nusi veni stojit. A jestli vno balanuje, srdce nojit. Zastav jivo, zastiti. Замолчать, а мне так знаком.